Onipamwa. Hey, hey, hey. Dipanse mwisha. Yesu die. Yesu die. Se mwisha na mwudipa yonifuwa. Ni mona. Obeju madu alwa mika.